Państwa Pani Gurdasa, Wiedy Kamit. Tak Alfred Dispati Karnili, to są na Naat, Anat, na Mosa, to są na Dani, na Mosa Bika. Tere warga Naat, nie, te mere warga kuje Naat. Tere warga kuje Dani, nie, te mere warga kuje Bikari. Ekipanty, bardzo piana, za Sarem, Sarem, jak się oczekuje.